0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

jeszcze radny suzeran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Drodzy słuchacze, witajcie, to audycja Tri Świty. Produżamy wysyłania w Radiu Lem FM i produżamy słuchania dobrej muzyki. Ja wierzę, że to ta muzyka, jaką czujecie na sztoden w Lem FM wam się lubi, no a przede wszystkim, że lubicie czuty audycyju Tri Świty. No i tak teper chciałbym pozdrowić wszystkie nasze solenizantki, solenizanti i wszystkich tych, co świadkujecie swoje imieniny. Zacznijmy może hneska od starego kalendaria, starego stylu. Dneska świadkujemy między innymi Apollon, Aryj, Wasylisa, Wiktor, Halina, Dorofej, Ihor, Jona, Kondraty, Konstantyn, Leonid, Paweł, Fedir, Nikacy, Markejan. Także to wszystkim solenizantkom i solenizantom za tym starym stylem oczywidno na mnogo i błahelita. Kiedy zaś zazeramy do nowego kalendaria gregoriańskiego rachowania, dneska świadkujemy między innymi Amant, Amanda, Elizaweta, Efrem, Leonty, Marko, Marina, Ożynna, Cy, Dorohomysł. Tak dost dneska rytko dumą striczany oryginalne mena w karcie z kalendaria. Stojat

Tato, iście raz dla tych nowostylnych, tak możemy rzeczy, na mnogo i błagalita, krypkoho, wsim zdrowia, żebyście byli przede wszystkim szczęśliwi, zadowoleni, no i żeby w Radio Lem FM dla was dobra muzyka furt grała. A teper śpiwanoczka.

Vítaj to po prervi, dobro sláče, teper by sme sobi dašto rekli pro tzv. Netypové švata. Vy očividno čujete tri švity v LEM FM. My prodoužame. No i tak, 18. červča máme Medzinarodný den sushi. Miša včera tak poskladalo, že sushi jem sobi živo. No ale neplánoval jem, že to hnedsky také netypové švato, jak raz Medzinarodný den bude. Okrem toho máme Medzinarodný den rivno vážnoj gastronomii. Okrem toho Švitový den rakoviny nyrky. Máme tiež Medzinarodný den protidiania mowy nenavisty. Dúmam, že kiedy ide o toto mowu nenavisty, to ona na žal bars popularna, to hejt jest bars popularny przede wszystkim w internecie. Trzeba maty pozir na to, co w tym internecie się tam wodyt. I kiedy czujemy, że dach to taką mowę nienawisty wede, niekoniecznie z ladom nas, ale widzimy, że tym sposobem robić prykris drugiej osobie, tak trzeba reagować. Na to też są paragrafy. Znajdźcie o tym, żeby reagować, bo często to hejt, to ta mowa nienawisty może do bardzo wielkiej tragedii dowodyty.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzny, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzny. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Drodzy słuchacze, przedłużamy wysyłanie trzech świtów. Ja ostatnio tydzień wam anonsował, żebyście pamiętali, że 31 lipca zahorit 46 Lemkiewska Vatra na Czużyni w Michalowie, jak organizuje Stowarzyszenie Lemkiew. Vatra potrwa przez piątnicę, sobotu, aż do niedzieli, do 2 sierpnia tego roku. Bardzo mi przyjemno to już te przepowisty, choć nie znam jak będzie, ale wydaje mi się, że będzie inaczej, będzie lepsze, będzie moderno. Będzie prosto tak, żeby to tu Vatru rozwijać. Jest taka młodzieżna grupa, możemy powiedzieć, ludzie, którzy chcą dać to zrobić. Nadzieję się, że powiedzie się, nadzieję się, że tym sposobem też i Stowarzyszenie Lemkiew będzie tą organizacją, jaka na dalszy rok, tak jak to było poprzednio, będzie prodążowała, będzie wyła to nasz lemkiewski ruch do peredu. No a okrem toho, też anons zajdźte na portal MFM, bo tam my dżęczymy, też piszemy o tym, że 15. rusińska Vatra w małym lipniku też pomaleńkę się bliży, ona zahory w dniach od 10 do 12 lipca. Jak raz w tym, że małym lipniku na Priaszewszczyźnie, ale to takoj na medzie, na granicy medzie Lemkowyną a Priaszewszczyźną.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Jej, tak dobre słuchacze, dobrą muzyką, dólar same. Pomaleńkę się praszczamy, ja wam bisiduję do brani, czy czuły z te audycyju Tri Świty, jak raz w ramkach wysyłania w Radiu Lem FM Gneska, bisiduł do was Wrocław. No a za mikrofonem był z wami redaktor Seweryan Kosowski, nie na wse we Wrocławiu, czasom jak znate, bisiduję do was z Lemkowyny, tak się to ryżno składa, ryżno bywa. Za dnes dziękuję, majte się szumni. Dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerom.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Hej, witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

słuchacze Radia Lemon FM. Zapraszam na następny odcinek programu Szczyro Donoszu. Jak wse, lem oryginalne raporty. Tak było kolesy. Cy bars ryżne cię od toho, jak jest dnes? Zapraszam, Natalia Małecka. Ważne do dnia wisnace toho lutoho 1923 roka w Łuczni. Zawidomlinia. Dośliżający uriad mista Warszawa. Tym oto zawidamlat, że podający się za Dymitrija W. Mieszkańca gminy Kryła Pojtgorlici peremiszczać się do swojego miścia zamieszkania. Winen win jak najskorsze po przybyciu na miejsce zamelduwaty się w miejscowym policyjnym uriadi celu potwierdzenia tożsamosti osoby. Podpisano kierownik 3. brygady dośliżającego uriadu.

0: 90. Like, what's happening? He's too much. Ride, daddy, ride. Hi-yo, Dinosawa.
1: Do Okruchowej, Komendy Dyrżawnej Policji w Krakowie, Gładyszył 8 maja 1921 roku. Przodownik Stanisław S., komendant posterunku w Gładyszowi, prosit Okruchowego komendanta Dyrżawnej Policji o perenesieniach na posterunok Dyrżawnej Policji w Zagorzanach Goryckiego Powitu z następujących przyczyn. Mam 18 letnią dziłku, która jeszcze ma do skończenia 2 seminaryjne kursa, a posterunok w Gładyszowie mistycia 21 km od Gorlic. Za to posyłania do Gorlic jest niemożliwe. A z Zagorzan mogłaby do Gorlic sztodnia jeździć pociągom. Zas, żena Katrena jest od paru roków nerwowo chwora i potrzebuje doktorskiej pomocy. A tu nie ma niejakiego doktoria. W związku z powyższym proszę o perenesienia. Podpisano posterunkowej.

Do starostwa w Gorliciach. Gładyszył, dnia 29 czerwca 1923 roku. Maksym D. Osyp W. Zwierchny. Przeznaczeni byli do pełnienia niecznej warty 10 czerwca 1923 roku przez miejscowego naczelnika gminy Mytra M. Warty tej nie pełnili. Budući na służbie wymienionej nocy, postarankowy Biernat perepatrolował gminę Wierchnia. Wysyłał też świetlowe sygnały, ale wymienionych nigdy nie strytył, a wozwany do skontrolowania wymieniony naczelnik gminy też ich nie strytył. Zaś to wymieniony ostale ukarany przez miejscowego naczelnika gminy karą, która została złożona w gminnej kasie.

Žvidan donesen na usprawiedliwienia podal, że czule se stania, ale nie wyszli z chyży, bo nie znali o tym, że jest kto se z posterunkowym. Podpisano posterunkowy Biernat.

Do powitowej komendy Državnej policji w Gorliciach Gładyszył dnia 25 kwietnia 1923 roku. Melduje się, że dnia 24 kwietnia 1923 roku do Gładyszoła przyjechał Kazimierz, urodzony w Lwowie w 1903 roku, syn Jewy i Karola, który w 1916 roku razem z Moskalami pojechał do Rosji i do tej pory przebywał. Toteż w 1920 roku był w miejscowej oficerskiej szkole prezywisem Misiacił, ale prawdopodobnie z ohladu na rozruchy kursu, jaki miał terwa te 3 roky, nie skończył. Donesiony zostaje teper w gminie Gładyszył przy swojej matery Jewi. Підписано посторонковий. До повітової команди Державної поліції в Горлячах Гладишів дня 28 квітня 1923 року. Дня 26 квітня 1923 року прибув Осиф Л. з Бехерова до Гладишова. Z ważnością przebywania od 18 kwietnia do 18 maja 1923 roku w celu załatwienia osobistych spraw w zauczeniu przedstawiać legitymację tohoż. Budući w tym czasie na służbie podpisany odebrał nazwanego z posterunku Državnej policji Żdynia z tym, że to trzymał pity do obywateli W i R w smerek Kiłcy, a bo też dalej w hranyciach 15 km. Za to, że wymieniony wspomnianego, a też i następnego dnia w niejakich z wymienionych Izraelitów w obszarze miejscowego posterunku nie był, zachodzi podejrzenie, że tożże pojechał do Gorlic, do swojej rodziny, albo też i innych, bo tam był rodzony.

legitymację ją nazwano opiat cesarskich koron i pokwytłania opłaty perekraczania hranyci zauczać się, ci ludaszego postupowania, o kotre się upraszat. Podpisano posterunkowy piernat.

do posterunku državnoj policiji v Gładyszowie. Gładyszył 30 kwietnia 1923 roku. Komendant posterunku posterunkowej Biernat bezprawnie skonfiskował przepustku obywatelowy L za to, że to drzemał legalną przepustku wystawioną przez czeską władu, a za nelegalne przekraczania hrany cię został osudzony karą 20 tysięcy marok przez graniczny uriad w Koneczni. W buduczności podobnych premierów unikaty, a kole by dach to mał fałszywe albo nelegalne dokumenty, trzeba ho odstawiety do kompetentnego uriadu własne razem z dokumentami. Heł obywateli inczych derżał moszlem do nosyty. Dokumenty oddano tomu, koho sprawa tykała. Podpisano posterunkowej powitowej komendy Državnej policji w Gorliciach.

obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje Jakub Zygmunt i zaczynamy przyrodniczą audycję Pidna Hołowkom, obzeracz przyrody. No znate bardzo dobry już tu audycję, bo ona jest nachrywana już od paroch rokiu i chneska mamy 82 odtynok naszej serii. No i to jest drugi odtynok z takiej nowej serii, nowej czaste 20 odtynki, w kotri to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polsce. No i de chneska pojechamy. Pojechamy na Polisia. Budemy eksplorować Poliski Nacjonalny Park, jaki nachodzi się w lubelskim województwie w polskiej czasty takiego regionu jak Polisia. To nacjonalny park był zaklekany 1 maja 1990 roku. I obnemat win weloch bachnystych obszar, torfianyki, ozera, ta i tisz naturalne liśne kompleksy z bohactwą flory, fauny. Wszystko to nachodzi się na Łęczyńsko-Włodawskiej Równinie. Powierzchnia toho nacjonalnego parku to jest prawie że 10 tysięcy hektariów, a joho otulina to jest 13 tysięcy hektariów. Znaczy, jest to dost wielki nacjonalny park i bardzo taki no, interesujący i mniejsze znany jak na premier to w Tatrach, Tatrański, Ojcowski, Pieniński. Zatem też warto właśnie poznawać to inne zakutyny Polszczy. No i posłuchajmy poklasz to kus muzykę, a pak budu wam besidowaty pro to tu bardzo urokliwu okoleciu.

Proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć

Ivernulismy, po korotki muzyczniej pererwi do programu Obzeracz Przyrody. Chneska dorochy besiduju wam pro Poliski Nacjonalny Park. Pojechamy sobie do Lubelsko-Chowojewictwa. No i tot park nachodzi się dokładnie w zachidniej czasty Polisia. Jak już jem powił, jest to czast Łęczyńsko-Włodawskoj Rivneny. Obszar parku właśnie jest Rivneną, ale tiż je to ta obszar bars bołotysta, na kotri procesy formowania się licznych dolen prawie jeszcze się nie zaznaczyły. Powierzchnia toho nacjonalnego parku jest płaska, jest wielka kiłki z ozer, stawił bachnystych obszar i torfiane kił. Praktycznie ciła obszar parku to sód torfiany kowy, torfowy rivneny. Na terenie Polisia, toho, tojczasty Polisia, możemy zachopluwaty się taką obszyrą, która przypomina tkus tundru albo lisotundru. Jest to też taki rit obszyr, który nachodzi się najbardziej na południowej zachód w Europie. To te bachnyste ekosystemy, to obszyry, jak rozwywały się bez wlejania człowieka od praktycznie ledownikowej epoki przez ostatnie 11 tysięcy roku. No jaka jest historia toho nacjonalnego parku? Pierwszy raz dumka stworzenia toho tojczasty Polisia, żeby to była no pit ochoroną, to pierwsza dumka pojawiła się jeszcze w 1933 roku, to tołdy polski botanek profesor Władysław Szafer właśnie wysunął taką dumku stworzenia nacjonalnego parku na Polisiu. Jego postulaty to no właśnie mały na cile stworzenia ochorony dla polskiej czasty Polisia. Następna koncepcja pojawiła się po II Światowej Wojnie w 1954 roku i należała do profesora Tadeusza Wilgata. No a idea stworzenia parku w miejscu, w którym chneska się nachodzi, to pierwszy raz pojawiła się w 70-tych rokach. To była taka dumka profesora Dominika Fijałkowskiego i to był pierwszy w dzierżawie projekt nacjonalnego parku, który zakładał ochoronu wodno-torfianekowych obszar. No i jak wychladała dalsza historia woznykania toho parku, zaklikania i no jaka była dalsza historia, to wam powiem po korotki pererwi. Posłuchajmy muzykę, a pak budu prodążaty.

Słuchacie obzeracza przyrody. Jesteśmy w dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody w Poliskim Nacjonalnym Parku. Przed przerwą zaczął jem już kus besidowaty pro historię woznykania, zaklikania toho parku. Znamy, że pierwsze domki już pojawiały się w 30-tych rokach 20-tego stolicia, ale dopiero w rokach 70-tych ktosy tak już bardzo poważni i seriozni besidował, żeby faktycznie taki torfianykowy nacjonalny park stworzyty. Koncepcja, podla której mał wozniknuty park, ciły czas jeszcze od tych roków 80-tych do 90-tych zmieniała się. Na Polisiu były tołdy też równoczasowo wedene liczne melioracyjne roboty związane z budową kanału Wieprz-Krzna. W rokach 70-tych 20-tego stolicia też zaczęło się wydobycia kamiennego uchla w ramkach lubelskiego uchlanego zachubia. Diacze ochrony przyrody starali się, żeby ocalety chocki najcinniejsze przyrodnicze obiekty, ale nie uśpili ochrony ty przed melioracją, osuszenią i zamienią na zelene użytki wielkiego kompleksu korowioho bachna, ale uśpili z inicjatywy profesora Fiałkowskiego dowesty do tego, że wozniknął na terenie Chneśniocho, że wozniknęły na terenie Chneśniocho Nacjonalnego Parku 4 rezerwaty przyrody, które mały razem powierzchnię 1700 hektariów. Ale Pitkinec, roku 80. do ministra ochrony środowiska i naturalnych resursów, doszedł wniosek, żeby stworzyć Nacjonalny Park. I po besidach okruchłego stołu była już taka lepsza atmosfera i właśnie rieszenią Rady Ministrów z 1 maja 1990 roku na powierzchnię 4000 hektariów był stworzony Poliski Nacjonalny Park. Chneska win ma je bilszu powierzchnią i je bars właśnie taki ważny. A co Chneska możemy eksplorować w Poliskim Nacjonalnym Parku? Jak zwierzęta tam żyją? Jak rośliny rosną? Właśnie pro floru i faunu też kus choczu wam powisty, żebyste mali da jakie poniatia nelem pro historię woznikania, ale też przede wszystkim pro to właśnie na czym, jak wychladać taki bachnysto-torfianekowy nacjonalny park. Ale to wszystko budu besidowate, objaśniate wam po korotki. Przed wizatim liszam was na paroch minut z muzyką i pak budu besidowate dalsze.

0: Skończyła się muzyczna przerwa, drochy słuchaczy, a my chneska sme na Polisiu. Już dost veloste się doznali pro Poliski Nacjonalny Park, no i warta doznaty się jeszcze pro floru i faunu toho parku. No, rosliniste, rosliny, wszytkie flora toho Poliskoho parku jest bardzo bohata. Tam je wielo gatunków typowych dla bachnystych i takich bołotystych obszyr. Bilszyst gatunki roślin to przedstawniki północnej flory, posered kotrych też występują reliktowe gatunki z ledownikowej epochy. Na premier jest bereza nyska albo lapońska werba. Fauna Poliskoho Nacjonalnego Parku obnymat tiż weloch rytkych gatunków zwierząt. Poliski Nacjonalny Park to jeden z najbohatszych w ptachy obszar w derżawi. Stwierdzili w nim występowania około 200 gatunków ptachów, z których około 150 to hnizdowe gatunki. Weloch z nich to ptachy tak rytkie jak czapla biła albo czapla mała. Tiż bars weloch występuje, żyje takich ptachów jak wypy. Wyp po polsku to bąk. Jest taki ptach właśnie z rodziny czaplowatych i właśnie na obszarze Poliskoho Nacjonalnego Parku to tych ptachów właśnie z tego gatunku jest najbliższe w Polsce. Tiż na obszarze parku stwierdzili do śledaczy prysutni jest 48 gatunków cycariów. Najbliższe jest chryzuniu, których tam dokładnie jest 80 gatunków, w tym taki klasyczny gatunek jak bober. Tiż są drapieżne cycary w Poliskim Nacjonalnym Parku. Na premier możemy strityty tam łasyciu, hornostaja, kunu, no i tiż w wodach żyje sobie europejska wydra. Oczywidno, jak idę pro kopytne zwierzęta, to najczęstsze, najbliższe żyje przedstawniki gatunku serny europejskiej, której populacja na terenie, na obszarze parku to wynosi około 800 osobników. Tyż okrem serny to żyją jeleni, łosy i dyky swyny. Zatem no bardzo bohata to ta fauna i możemy strityty tam w czas wandriłki prestoty torfianyki, prestoty bachnyste obszyry weloch interesujących gatunków zwierząt. No zatem nycz jak i chat do Poliskoho Nacjonalnego Parku napriam jest bardzo prosty. Po prostu trzeba kierować się na Lublin i od Lublina kus na schit i tam właśnie już będę te na obszarze Poliskoho Nacjonalnego Parku. No i to też wszystko, co na chneska małem dla was przygotowane i chciłem wam powisty pro tot nacjonalny park. Mam nadzieję, że było to bardzo interesujące i kus otwarło wam oczy właśnie na nowe zakutyny Polszczy, na nowe takie obszary, które są pod prawną ochroną i są bardzo interesujące, ciekawe, wyjątkowe i cinne dla ciłoho polskoho ekosystemu. No zatem dziękuję wam już dneska za prysutnist, za to, że jestem ja słuchali, zaohaczam was do słuchania dalszych odtynków obzeracza przyrody i słuchania tiż pro dalsze nacjonalne parki. Zatem żelam wam już lem przyjemnej reszty dnia, trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Dobry wieczór. Jak jem zapowiadała, dneska w miejsce programu 14 po połowi chodyt będę słuchowysko i ostatnia część partyzanta Petra

Poleńskocho, zapraszam was serdecznie. Minuło się paru roku. Tak jak strilec, co wydił krow sokoła na śnichu, zabachnął żeny, o lycy białym jak śnich, a czerwonym jak krow, tak gwary te narodne predania. I matir, uwydziwszy krow hołuba kapluczu na biły marmur, wypelęczyła w sobie żełania maty dityny jak marmur i czerwenu jak krow hołuba. I jej żełania się spełniło. Oszczęśliwlena horiaczo ciłuje Sydonia swoju dityną, syna w kołyści. Ta aż prehoriaczo ciłuje żenyny usta jełtym i z rozmyłowaniem nachylać się nad kołyską swojego syna. Nic, powidat jełtym, zwertajuczy się do swojej matery jełdochy. Ne inczu piśniu śpiewajte nad waszym wnukom, a moim synom. Ne inczu piśniu, a to tu samusz, to nado mną wyśpiewali. To tu, tużliwu, molitełnu piśniu swobody. I jałdocha śpiewała piśniu, rodowu piśniu, co po predaniu z ust do ust przechodziła i ostała w rodyni jak skarb. Ba, piśniu swobody jemu śpiwaty, żartował paroch Dunowicz pozerajuczy z nad gazety. Niekoneczne to. Kto schajmonił, to mu sama ona się sponadyt. Ot twoja dawna strast partyzancka, a to ta strast to nycz incze lem zboczene wlejania rodowych schylnosty. Ty wnuk hajmonił, a kto byli paraniuky znasz. Gordzu się tym rodom, odpowił jełtym, i szczęśliwy jem dnes, bom wyliczeny ciłkom wyliczeny. Na prawedniej dorozi jem. Wy istynu chwaryly, do swobody idę się prawedną dorohą. Od toho pamiętnoho dnia ja wyliczeny. Iszczy, choć to zminyło się w rodyni Hajmona. Chmarnyk jaką pobudował się na starej odczyźni i zaczął gazduwaty. A jego syn, Trofymko, maje podidu sył na ciłe seło. Lem łańko ostał na promi podawnomu. Nechtił i ty na suszu, dla necholem na wodi życia. I to nede indelem na sani. Na Dnistri takich gir i pary nit, czeremosz za porywystej. Lem san dla neho płynę hordo jak prekrasna diwa. Choć z ulubleną diwą nijak ne dyjdesz do kraja, za jedno się ty lem wydyt. Czasami spłamenije i śpiwat. Taki z hardy i szykowny, a i znasz lubyty. I lem jedno ty chybuje, czas by się żenyty. A zarwy już, żeby piszła zatia, to gdy ona pit bokę się bere, śmije i zas. Oj tam w pole dwitopoli, tretia zeleneńka, ne butu się oddawała, iszczym młodeńka. Jednoho horiaczoho lita wybrał się jełtym za sprawunkami na podila. Preichawszy dołchu jednostajnu dorohu, sper się pry korczmi stojaczy samitni seret szerokoj riuniny.
Pred korčmą ciły podworec był zastawlený. Jednak ono nebyly to gazdiuske vozy, nežidiuske fury, ale meškalne vozy z viknami i malovanýma štinami. Zatrymała się tu niemiecka teatralna truna, jedna z tych, jakich w tamtych czasach dużo hostyło w Haliczyni, pereselujących się z miścia na miejsce. Paru oholenych lyc stojało przy wozach, a medże nima odznaczał się szeroko pleczny reżyser. Jeł tym perechodył popry jednym wozi i dwychnął do hory oczy. Poszpotył się o kamin, zahnał o nim, ta napiszął dalej, lem zaspizrył do wozowoho wikna. Od tamale pozerała żena, połna, rozkiszna, o czornych obyrwiach i takochże temnych kuczeriach. Pozerała z hory swoima pronykajuczyma duszu oczyma. Delikatny, pestraczkowy taint, neznyk iszczy pit sceniczną pomadą. Dama lekko ojknuła, ta pak prykusyła usta i spokojna jak statuja zbliżyła się ciłką guwiknu. Guwozowy pryskoczył chłopczyk o biłych kuczeriach. Węcłiczek! Prochwaryła dama do chłopcia. Prywitaj toho hościa, win był przyjatelom twoho widcia. Tak, kamaratamy my byli oba. Riuk jeł tym wodjaczy liską popisku. Tawnym micniejsza była lubą do diwy jak drużectwo. Ne osudzajte, bolskoho, tiachnuła Eliza. Ona to była. Ja złomyła słowo lubo wydane wam. Ta dola weliła, żeby mirtowej winę złuczył mene ne z wamy, a z bolskim. Ta jednako Eliza powoła dołą pizrynia. Jednako mam do dnes wasz list z barykad. Złomyła jem słowo, ta lubą ne persza się złomyła. Dama znykła za wikno, opała ruleta. Eliza po praznyczni noczy w parocha, wydiwszy jełtyma, ciło oddanoho Sydonii, perli karpackich hir, ponuryła się do rzęskoho żalu, kotry inakże zowód zawystił. I ona wypłakuwała czorny oczka i łomyła biły ruczkę. Ta czocho ne zatrę czas. Leszyła za sobą wszystko, co było i ostała żoną reżysera, a wraz i wandryłną aktorką. Hwariat, idol Trychław wdilił i swoho złatotkanoho pokrowa na skrywania wnutrisznich poczuć i pereżywań. Wysoko w lisi, seret odwicznych smerekił jalec, stoit na zelonym horbi dubowy krest, a na nim napis. Za swobodu. Dity Hajmona. Na Hneska to już wszystko. Tak zakończyła się nowela Partyzant, a i przy tym ciła pierwsza część karpackich noweli Petra Polańskoho. Dumam, że druhu część tyż one dołcha w czasie słuchowy z gwam predstawlu. I planuję też do słuchowysk wywesty zanedoucho chylaka.
A na razie dziękuję, ostante zdrawy. Czytała Monika Tylawska.

Uvidím potyk k Gladišovi, potyk k Gladišovi, taký v beton vžatý, hn na vrchný, head hory, hory, hory, hory. I tak se mi hrodilo. Betonový potyk, svobodným, tě pamětám. S baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jim tě rád mal. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanym korytcom, tychičko, bezszumno, prostićko. I choć powiadają, przy tobie życie lekse, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lem kijowsko kierpci, niezwykły do rozmirjanych dorych.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovoriť Priaštiv, jak i w Radiu LEM FM możecie gostynnie słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów,
1: nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze, Łemkiewskiego Radia LEM FM, beświduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20, już wysłuchaliśmy nowin, wysłuchaliśmy wstępnego dżingla, tak znate, że trzy świty się zaczęły i wysłuchaliśmy też pierwszej śpiewanki, to była śpiewanka po fińsku. Słuchaliśmy ansamblu Arpa i śpiewankę Pidna Hołowką Hałki. No i teper woszołujem ja i zaczęliśmy program Trzy Świty. Budu ja z wami na antenie preschodynu z kusoczką i budu wam puszczaty muzyku w różnych językach, z różnych zakutyn świta. No i budu wam besiduwaty, no nada jak temy związane z chneśnią. Datą jaki tiż pojechamy do następnej dalszej derżawy w oświti chneska budeme w centralnej Ameryce, ale w jakiej konkretnej derżawie to wam jeszcze nie zdradzam. Poklasz to wam zdradzu jako muzyku teper puszczu. Prerychtuwałem na teper muzyku z Islandii. Posłuchamy artysty Ashgeira i śpiwankę Pidna Hołowką Bernskan. Pak puszczu wam muzyku z Ameryki. To bude taki country rock, country pop, możemy powiste, to bude ensemble Beirut i śpiwanka Pidna Hołowką Nant. Zatim, no, to bude taki kus przyjemnej, spokojny paroch minut, po których wertam do was z dalszą besidą. Zatim posłuchajmy śpiwanok i pak budu bilsze besiduwaty.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, trwać program Tryświty, besiduje Wam Jakub Zygmunt i besiduju Wam, że przed chwilką skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliśmy ansamblu Beirut z Zjednoczonych Stanów Ameryki, to była śpiewanka pod nachołówką Nant, a rańsze słuchaliśmy ansamblu, a raczej wokalisty z Islandii, to był Ashgeir i śpiwanka Joho autorstwa pod nachołówką Bernskan. Dneska 19, już 19 den czerwca 2023 roku, kinec szkilnego roku, sto raz bliżej. Mamy dneska 180 den roku i do kinca 2023 roku liczyło się iż 195 dny. Prochody 25 tyżden toho roku. Dny już sud barzdołchy. Praktycznie jsme już w tej drugiej połowie czerwca, kole to dny sud jednakowo dołchy, no i den chneska w Warszawie trwat 16 hodyn 47 minut. Schid sońca był w stolici Polszczy o 4.14, a zachid sońca budę o 21.01. No i tot barz dołchy den jest dłuższy od najkorotszego wroci aż o 9 hodyn i 5 minut. No i iszczy ne mamy astronomicznego lita, chneska mamy poślidni den astronomicznej pory roku zwanej jarom. No i prodążajmy muzyczną podorosz. Posłuchamy teper muzykę z animacji Chłopi. Posłuchamy utworu pod nachołówką Zapusty. A pak puszczu wam muzyku z Estonii. To bude ensemble Carly Strings. No one produkują bars dobru tisz pit wschliadom jakosty muzyku, folkową muzyku właśnie z tej derżawy. Posłuchamy dokładnie śpiewankę pit na hołowkom Heatuju Laula.

0: Słuchali ste śpiewankę w estońskim języku. To był ensemble Carly Strings i śpiewanka pidnachołówką Heatuju Laul. Raniejsze słuchaliśmy muzyku z animacji Chłopi. To był utwór muzyczny, utwór pidnachołówką Zapusty. No i drodzy słuchacze, 19 czerwca mamy paroch świat i teper choczu powisty pro jedno z nich. Dneska praznujemy den leniwych spaceriu. No właśnie, po angielsku tot den nazywa się kus inaczej, World Sauntering Day. No i jego nazwa bere się od angielskiego słowa sauntering, które znaczy mniejsze, bilsze jak takie spokojne spacerowania bez presji wyniku. No to świato dneska, den leniwych spaceriu. Serii bere się aż z 1989 roku. W 70 rokach w Ameryce pojawił się taki joggingowy boom, joggingowa moda. No i właśnie W.T. Rape, taki Amerykanin, Amerykanec stworzył, wydumał takie światło, które będzie odpowiedzią na tot właśnie joggingowej boom, joggingową modu i w taki sposób wozniknął den leniwych spacerów, który rozeszł się po ciłym świti. No a to słowo sauntering nie maje takiego precyzyjnego, dokładnego tłumaczenia cy na polski, cy na łemkiwski język. Mniejsze, bilsze to znaczy tylko jak spokojne spacerowania. To takie chodzenia, spacerowania pomale, z luzą, bez dajakoj kińcewoj toczkę, która musi być do jakim obowiązkom, żeby dojść do niej. No to tyż to nie jest to samo, co taki zwyczajny spacer połon dumok o listi zadacz do zrobienia. To tyż nie to samo, co taki marsz z aplikacją, która miry kalorii. No jest to po prostu taki leniwy, spokojny, swobodny od presji spacer. Kolonyczne robimy, jak po prostu sobie pomale idemy. Polska, jak i łemkiwska nazwa tego świata, den leniwych spacerów, bardzo dobry oddaje ducha tego znaczenia. Nie możemy mylić saunteringu z prokrastynacją, a nie z odpoczywaniem na kanapie, bo to maje być aktywnist, ale zo świadomością pozbawlena wyniku jak cile. Tyż czasem właśnie ludy mylat, robiat takie błędy przy rozumieniu saunteringu i traktują to jak takie stojania bez ruchu, albo jak taki marszowy trening. A to właśnie idę pro po prostu taki spokojny, pomały spacer, który jest aktywny, ale bez sportowej presji. Oczywidno to tochneśnie świato den leniwych spacerów maje neformalny charakter, nie jak organizator kampanii, ale nie było nikoli formalnego aktu zaklekania tego świata, po prostu jaki przyszła w 70-tych rokach 20. stulecia moda na jogging, taki po prostu dochneska iszczy je sztoroka 19 czerwca moda na den leniwych spacerów. No ale to poklasz to powiem pro jedno z to tych świat, jakich dneska mamy. Iszczy choczu powisty kus bilsze pro incze, barże poważne i związane z naszym zdorowlą. Ale poklasz to, prednamy muzyka i muzyka z Albanii. Elvana Dziata i śpiewanka po albańsku Kuć Ezi Jeti, a pak posłuchamy litowskiego modernoho folka, to bude Gesta, taki artysta i śpiewanka pidna hołowką po litowsku, oczywidno Kukal Roże Ratilio.
1: Oh. është agoja. Çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai mini helikopter le themi.
2: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To był Gesta i śpiwanka politousk, kukale, roże, ratilio, słuchale sme modernoho, suczasnoho folka z Litwy, a rańsze słuchale sme albańskoj muzyki. To była Elwana Dziata i śpiwanka Kuć Ezi Jeti. Drochy słuchaczy, peret peretwom powiem wam pro takie kus śmieszne, ale i tisz ciekawe świato jak den lenywych spacerił, a teper choczu wam powisty pro świtowy den anemii serpowatoj. Jest to dost poważna chworota i chneska ona maje swoje świato. A cilu toho świata jest taka, żeby rozszerzać znania na temu toj chłoroty poseret ludy. W 2009 roku doszło do zapisania właśnie 19 czerwca w kalendarz UNESCO. No i chneska prochodiat w ciłym świt i ryżny podii, w czas których tłumaczat ludy, czym dokładnie jest anemia serpowata. Jest to taki rit chłoroty związaną z naszą krowią i dokładnie z zaburzeniami w hemoglobinie czołowika. Dokładnie idę pro czerwone krwinki, które zmieniają swój takiej oryginalnej perszy kształt. Trzeba dodać, że anemia serpowata jest chorotą, z której nie możemy chneska się wyleczyć i też przenosić za chorozu życiu. A to za to, że to te czerwone krwinki łuczać się ze sobą i tworiat takie zatory. No i konsekwencją, skutkom toho może być po prostu zawał w czas chnesznych podii, jak i każdego roku 19 czerwca specjalisty likary informują o objawach, jak pojawiają się u chorych. No, medzy inczyma osoby z anemią serpowatą, to mają bardzo często różne bole, mają choriaczku, mają też silne poty, ich skóra jest bardzo blada, no i też bardzo opuchnene są nohy i ruky. Zatem no jest wieloch takich objawił, które wskazują na anemię serpowatą, no i trzeba się czasem kontrolować u lekarzy, żeby znać stan swojego zdrowia i doznać się zawczasu, kiedy bude u nas taka chorota. Tylko pro anemię serpowatą pamiętajmy, że 19 czerwca mamy świtowy dzień anemii serpowatoj, no a te perkus muzyki, i pak budemy zmieniać temu. Po klasztopere damy Gosia Pałka i śpiwanka Pidna Hołowką Syritka, a pak poczujemy ensemble IMT Smile ze Słowacji i śpiwanku Cesty Druhej Triedy.

0: Dobry den. Herbut Małgorzata, pczulem Kimskoho, w Przemkowi od 2000 roku.
1: Dobry den. Co tam czuję was? Ja was czuję w ogóle i cały czas powiem wam, że naprawdę fajne ma te audycji, fajne ma te muzyku, ale jako człowiek Nadii, Ihor, was słucham. Duże zdrowia wam życzę.

Antyliu. Stolicą Haiti jest miasto Port-au-Prince. Dzierżawnym językiem na Haiti jest francuski język i haitański język. Walutą tej dzierżawy jest gurt. No i dość wielu ludzi żyje na Haiti, bo prawie 12 milionów, a powierzchnia nie jest bardzo wielka, 27 tysięcy kwadratnych kilometrów. Jest to 11 razy mniejsze jak powierzchnia Polszczy. No a zaselenia właśnie to aż 12 milionów. Haiti było francuską kolonią w minułych epokach. Niezależność od Francji była uzyskana 1 sierpnia 1804 roku. Haitańczy mają wmożut tak no hordy tysia. Z tej przyczyny, że są jedyną nacją, która stworzyła swobodną republikę po uśpisznym bunti niewolników. Dzierżawa to ta jest bardzo dłucho niezależna od innych dzierżaw, no ale wstąpiła do Organizacji Zjednoczonych Narodów dopiero 24 żółtnia 1945 roku, a dopiero 5 roki późniejsze możut żeny hołosuwaty w swobodnych wyborach. Dokładniej to prawo zyskały w 1950 roku. Trzeba powiedzieć, że Haiti nie jest bogatą dzierżawą. 80% Haitańczyków żyje jak no po prostu no w bidi, a 54% to już taki ekstremalni bidi. Znaczy to, że no tam bardzo mało zarabiają ludy. Średnia pensja za cały rik to jest około 500 dolariów. No to jest za cały rik, za 12 miesięcy. To jest ekstremalnie mało. Na żal, no Haiti też ma druhu swoją stronę. Stało się osredkom handlu nielegalnymi substancjami jak narkotyki, które są eksportowane na wielu kontynentów jak Ameryka Południowa, Centralna Europa i jeszcze do Zjednoczonych Stanów. No ale to ta dzierżawa jest ciekawa. Jest ciekawa, bo dawniejsze nazywała się dokładnie też to Ostriu, jak i dzierżawa nazywały się inaczej i możemy to kojarzyć, to słowo z Krzysztofem Kolumbą. Bilsze wam wyjaśnił po krótkiej pererwie. Poklasz to, perednamy muzyka z Karpat, kwartet galicyjski i utwór pod nachołowką Krakowiok. Pak posłuchamy muzyki po francusku, ale tworciamy sud Ormianci, dokładnie ansambl Ladaniwa i to bude śpiwanka Porqua ta fasa. Zatim leszam was na paroch minut z muzyką, a pak budu bilsze besidowaty opowidaty pro Haiti.

To był ensemble La Daniva i śpiwanka Pidna Hołowką Porqua ta fasa. Rańsze słuchaliśmy instrumentalnego utworu ensemblu Kwartet Galicyjski Pidna Hołowką Krakowiok. Wertamy na Haiti. Haiti, który jest derżawą, jak i tyż zanemat, pił ostrowa o takiej samej nazwie. I ostrił Haiti do 19. stolicia był nazywany Hispaniola. A Hispaniola to ta nazwa była wydumana w czasach Krzysztofa Kolumba, bo na tot ostrił właśnie przypłynął Krzysztof Kolumb, Pitkinec 15. stolicia, odkrywający tym samym nowy kontynent Ameryku. Haiti jest taką barschirską hirskim ostrową, bo najwyższym werchom po stronie Haiti, bo po drugiej stronie toho ostrowa jest Dominikana, to na terenie Haiti najwyższym werchom jest Pic La Selle, maje to werch wysotu 2680 metrów nad morą. Tyż w tych chorach płyną riki, a w najdłuższą riką jest Arti Bonite, która ma dołhist 233 km. No ale kiedy posmotrymy na satelitarną mapę tej dyrżawy, to dozrymy się, że bars mało lisiu jest w Haiti. Lem 4% powierzchni dyrżawy to sód lisy, a 64% powierzchni dyrżawy to sód rolne grunty. No i właśnie to wszystko to jest efekt ostatnich poślitnych 100 roków, bo jeszcze w 1925 roku to ta dyrżawa była bardzo zalesena. Tołdy lisy to pokrywały około 60% powierzchni dyrżawy, ale przez niestabilną polityczną sytuację i też bardzo płaną ekonomiczną sytuację w dalszych dekadach było zniszczone praktycznie 95% lisiu to tych bars pierwszych takich oryginalnych, naturalnych lisiu puszcz, możemy też powisty. No i efektem toho jest to, że praktycznie tam jest porożny grunt, który jest jałowy i to ten grunt bars poddaje się procesom erozji, a to zas wede do wielkich katastrofalnych zaliw, takich jak na premier 1 z 27 września 2004 roku, kole to przybył nad Haiti wielki tropikalny huragan Jean i win uderił w północnej bereg Haiti. No i tak były błyskawiczne, tak nachłe zaliwy, że w pit wodą po prostu schynuło bilsze jak 3000 osób. No za tym wydymę po prostu na żywym premierii, że lisy sód potrzebne, bo bez lisiu to budę bilsze katastrofalnych, różnych zaliw i inczych tragedii. No, tylko pro Haiti, teper może kus muzyki, już zaperamy temu związaną właśnie z tą amerykańską dyrżawą i wandrujemy do Estonii. Posłuchamy Marii Juriens, to będzie śpiewanka Pidna Hołowką Aga Samas, po estońsku oczywiście. A pak posłuchamy ensemblu Micromusic w kooperacji z artystą Dawidem Tyszkowskim, posłuchamy śpiewankę Pidna Hołowką Wrony.

0: Uvrtam do vas, drohy słuchaczy, trwat jeszcze program Treświty, a besiduje wam sami znate Jakub Zygmunt, oczywidno. Słuchali sme muzyku ansamblu Micromusic, to była śpiwanka Pidna Hołówką Wrony w polskim języku, a rańsze słuchali sme Marii Juriens po estońsku. Dokładnie słuchali sme ballady Pidna Hołówką Aga Samas. Drohy słuchaczy, dneska jest 15. simna cety den czerwca. I jeszcze budeme stryczaty się przed wakacjami dwa razy ze mną w następnym tygodniu, w seredu i w piatneciu. Zatem korzystajcie jeszcze z toho, że sód to te programy w prawym efirii, to samo tykat się korzo 8.30 z Petro Medwidzią i pacisnoj chodyny. To wszystko neodołcha już bude po prostu i ty bude kinczyty się, a od lipcia po prostu budeme maty wakacji. Oczywidno wszystkie wertamy od wereśnia nycz się w to tym zakresie, w to tych ramkach nie zmieniać. No ale przypominam, żebyście nie zabyli, że w LMFM tyż czasom mamy wakacji. A teper jeszcze posłuchajmy kus muzykę, to bude już poślednia śpiwanka w naszym programie, bo pomale już tyż kińczyt nam się czas do 21.30. Posłuchamy zatem Tomasza Koćko z Czech. To bude śpiwanka Pidna Hołówką Hopaj Hop.
1: Hopaj Hop! A!

0: Słuchaliśmy muzyku po czesku. To był Tomasz Koćko i orkiestra. Słuchaliśmy utworu pod nazwą Hopaj Hop. No i to był pośredni utwór muzyczny, utwór w dzisiejszym odcinku Trioch Świtił, a chneska maliśmy odcinek numer 1217. Tiłkosmy już na chrale dla was razem z Seweryjaną i z Demką od września 2020 roku. Praktycznie nasz program trwa już bez przerwy, lem z wakacji. Ma pererłamy 6 roku da par barzdołchołż. No ale jeste znamy, słuchate nas, włuczate nas i my wam barz za to to dziakujemy. A ja wam dziakuję tiż już za chneska. Za tym żelam wam przyjemnej reszty weczera i perede wszytkim barz dobroho weekendu. Odpoczajte, skorystajte z nachody swobidnoho czasu, a kiet budete praciłaty, to żeby to ta praca ne muczyła was za barz. Zatim trzymajcie się, ostante zdorowy, czujemy się w następną seredu. Dobranicz i ahoj!
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świt, weczerą.
2: Jeden,
3: dwa,
0: trzy.
3: Na trzy głosy
2: w radiu
0: LEM FM.
3: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

mówił, że chęciarz Lidii je prawi, każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonacat i nasy młody barsia tam polacat. Stary

Blem FM na żywo. Wieczór z radyjom Blem FM. Den z radyjom Blem FM.

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkołyci, Lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.